0: wtorek o poranku, 7 dzień lipca w kalendarzu i godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Radia Gra.
1: Przed nami gwałtowne załamanie pogody. Już od wieczora, ale szczególnie jutro, przez Polskę przejdzie aktywny front atmosferyczny z ulewnym deszczem, burzami i bardzo silnym wiatrem.

0: Miejsca mi może spaść nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru przekroczą 100 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na północy i centrum kraju oraz nad Bałtykiem, gdzie możliwy jest silny sztorm. Warto już teraz zabezpieczyć balkony i ogrody i nie parkować samochodów pod drzewami oraz śledzić komunikaty IMGW. Jeśli nie musimy, w czasie przechodzenia najsilniejszych burz lepiej zrezygnować z podróży. Parlament Europejski na dzisiejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czego należy się spodziewać, podpowie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
0: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Przed tygodniem ratownicy TOPR zwieźli śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na najtrudniejszym tatrzańskim szlaku turystycznym.
2: W zależności od interpretacji organizatorowi obozu może grozić kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia. Osobno po doniesieniach prasowych swoją kontrolę przeprowadziło kuratorium oświaty. W jej trakcie opiekun tłumaczył, że nie był to żaden wyjazd zorganizowany, a prywatny i dzieci były pod opieką rodziców.
3: Od samego rana we Wrocławiu raczej szaro na niebie, przejaśnienia dopiero późnym popołudniem, a na razie musimy się przygotować na to, że także przelotnie może popadać. Na termometrach 18-19 stopni, maksymalnie do 22, wieczorem i w nocy popada mocniej. Nasze poranne informacje zarówno ze świata, z Polski, jak i te pogodowe są jak taki zastrzyk dobrej energii od samego rana, akurat do kawy. Oliwia Ciszewska, zapraszam na wspólną pobudkę.

Kto jest z nami od samego rana, pewnie już nieco rozkleił swoje zaklejone snem oczęta, ale jeżeli jeszcze się to nie udało, to dzień dobry, zapraszam, już wtorek, lecimy dalej. Za chwilę spojrzymy do naszego kalendarza i sprawdzimy, komu dzisiaj trzeba będzie złożyć życzenia.

0: Wtorek o poranku i hity pełne słońca. Tak można się budzić. A kto dzisiaj szczególnie będzie uśmiechnięty od samego rana? No taki Benedykt, Odo, Piotr, Józef, Lucjan, Saturnin, a także Antonin najlepszego. To właśnie dziś dzień waszych imienin. No i dzisiaj także wszyscy mogą świętować, bo myślę, że nie ma takiej osoby, która szczerze by odmówiła czekoladki. Światowy Dzień Czekolady w kalendarzu. Najlepiej. Wczoraj dzień pocałunku, dzisiaj dzień czekolady. Ja nie wiem, co nas jutro czeka.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
1: Po reklamie.
10: To jest Gra

0: Dobre granie od samego rana, a tymczasem w centrum Wrocławia przy ulicy Nowej powstało nowe miejsce, które ma szansę stać się małym podwórkowym centrum dowodzenia zabawą, bo jest tam wspinaczka, są huśtawki i są gry podwórkowe, które nie potrzebują baterii ani Wi-Fi, za to wymagają dobrej energii i trochę sprytu. Dzieci mogą tutaj sprawdzić się na ściance wspinaczkowej, spróbować przejść przez przeszkody albo po prostu pograć w klasy. Twistera także, o, czy rzut do celu. Namalowane jest to wszystko na podłożu. Dorośli też nie są skazani na nudę. Mogą przypomnieć sobie, że skok w dal nie był tylko szkolnym koszmarem. Można się przy tym również dobrze pobawić.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: kawałek, który jak czuję będzie hitem tych wakacji, Magnetic. Już teraz wybrzmiał na naszej antenie, a co jeszcze przed nami? Do godziny 7 będziemy bawić się razem z Bensonem Bonem, ale także pojawi się Mrozu i jego złoto.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
12: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
0: Od samego rana we Wrocławiu raczej szaro na niebie, przejaśnienia dopiero późnym popołudniem, a na razie musimy się przygotować na to, że także przelotnie może popadać. Na termometrach 18-19 stopni, maksymalnie do 22, wieczorem i w nocy popada mocniej.
18: Radio gra, hity pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze. A we Wrocławiu studenci nie tylko się uczą do poprawek o tej porze roku, ale także coraz częściej pracują. I to w bardzo różnych branżach. Jak podkreślają eksperci, stolica Dolnego Śląska to jeden z najlepszych w Polsce rynków pracy dla osób studiujących. We Wrocławiu można złapać zajęcie w centrach usług biznesowych, finansowych, w logistyce, w łańcuchu dostaw, w IT, w nowych technologiach. No po prostu jest tego sporo. Także na produkcji, w inżynierii czy też marketingu. Opcji jest sporo. Od elastycznych staży po dorywcze zlecenia, które da się pogodzić z zajęciami na uczelni. Sami widzicie, praca dla studenta jest jak kawa o 8 rano przed zajęciami. Niby nieobowiązkowa, ale nagle wszystko zaczyna działać lepiej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: gramy i zbliżamy się powoli do godziny 7. Dzisiaj przypomnę Światowy Dzień Czekolady, idealny dodatek do kawy, takiej może nie za słodkiej, żeby ta czekoladka nam dopełniła. No i tak słodko, także zapraszam Was już teraz na horoskop, który chwilę po 7, a teraz czas na raport i prognozę pogody, równo o pełnej.
1: Radio Gra, hity, pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
11: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland. Po reklamie.
0: Wtorek, 7 dzień lipca w kalendarzu, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Poranny raport Radia Gra. Zaczynam od planowanej ewakuacji mieszkańców ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu i okolic. Musi zostać przeprowadzona dziś o poranku w związku z koniecznością usunięcia niewybuchu z okresu II wojny światowej odnalezionego podczas prac ziemnych. Najpóźniej do 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania. Mieszkańcy objęci ewakuacją byli i będą informowani przez właściwe służby. Ewakuacja ma charakter prewencyjny i obejmie około 3000 osób w promieniu około 300 metrów od miejsca znaleziska.
1: Radio Gra poleca.
14: W jakich polskich filmach pojawiają się krajobrazy nadodrzańskie? Między

0: innymi tego będzie można dowiedzieć się w czasie wycieczki rowerowej Odra w kadrze filmowym zaplanowanej na najbliższą niedzielę. Współprowadząca wyprawy Małgorzata Urlich-Kornacka mówi, że nasza rzeka w kinematografii była prawdziwym kameleonem.
1: Pokażemy te najsłynniejsze podwórza między innymi, czyli Kurkową i Sroczą, gdzie powstawały filmy nawet Stevena Spielberga, Most Szpiegów, ale też i Pawła Pawlikowskiego, Zimna Wojna.
0: Wycieczka jest bezpłatna, start rowerami 12 lipca o 10 sprzed pomnika Powodzianki na Moście Uniwersyteckim. Najpierw jednak trzeba się zapisać na to wydarzenie, a wszystko na stronie Grupy Przewodnickiej Filmowy Wrocław. W tej filmowej wędrówce po mieście może uczestniczyć 14 osób.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: W przyszłości może być ciężko o dobrego fachowca. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, że zakłady rzemieślnicze wymierają, a młodych do tego nie ciągnie.
3: Te zawody związane z rzemiosłem, one też są, jeżeli mogę użyć takiego określenia, starsze. Tam średnia wieku krawców, szewców, jubilerów jest powyżej 50 lat.
0: Tyle dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań w GUS Dominik Dąbrowski. W Radiu Gra FM o poranku czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. 19-letnia Hanna Wieczerzak, dotychczasowa bramkarka Śląska Wrocław, podpisała 3-letni kontrakt z Realem Madryt. Młoda zawodniczka dołączy do drużyny rezerw królewskich, która rywalizuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, Primera Federación. W minionym sezonie zespół ten zajął 4. miejsce w lidze. Wieczerzak uznawana jest za jedną z najbardziej utalentowanych polskich bramkarek młodego pokolenia. Regularnie powoływana jest do reprezentacji Polski, najpierw do kadry U17. Obecnie występuje w drużynie U19 podczas Mistrzostw Europy w Bośni i Hercegowinie. Karierę piłkarską rozpoczęła w Ślęzie Wrocław. Od 2021 roku reprezentowała młodzieżowe zespoły Śląska. W seniorskiej drużynie zadebiutowała we wrześniu 2023. W barwach Śląska rozegrała 29 spotkań. Ciepły, ale pochmurny poranek. We Wrocławiu już 20 kreska powyżej zera. Tyle pokazuje redakcyjny termometr. Radia Gra do 23 stopni Celsjusza. Wzrośnie dziś temperatura maksymalna. A propos chmur, to zdecydowanie będą dziś przeważać we Wrocławiu. Do tego możliwe niewielkie przelotne opady deszczu, wiatr słaby zachodni.
4: Dzień dobry wszystkie śpiochy i witam wszystkich, którzy są ze mną od godziny 6. Mam nadzieję, że pierwsza kawa, herbata, śniadanie już wleciało, bo podobno najzdrowiej jest jeść godzinę po przebudzeniu. A teraz, żeby humor i apetyt dopisywał, Zara Larsson i Symphony. Niedawno na Openerze, a teraz już proszę, u nas w Radiu Gra, Oliwia Ciszewska. Gramy!

0: trochę słońca na antenie radia gra w ten wakacyjny poranek. A teraz już przejdziemy sobie do naszych kosmicznych spraw, ponieważ troszkę astrologii, troszkę wróżb nam się przyda. Przed nami bardzo aktywny dzień. Księżyc znajduje się w znaku barana. No i możemy dzięki temu nadrobić wszystkie zaległości, a nawet zrobić szybkie porządki. To tak jak komuś się nie chciało wczoraj, od samego poniedziałku. Wieczorem za to poczujemy, że czas odciąć się od tego, co nas blokuje, a nawet co nas smuci. W takim razie dzisiaj się będziemy cieszyć. No a z takich bezpośrednich rad mam jedną dla strzelca. Pamiętaj o asertywności. No i jedną dla koziorożca. Zrób i policz, co się da przed południem, no bo potem kosmos przewiduje rozrywkę. No to powodzenia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: energetyczne Single Ladies w wakacyjnym rano i dobrze. A skoro się trochę rozruszaliśmy, no to również pędem przejdziemy do sportowych tematów. Niestety Portugalia odpadła wczoraj z Mistrzostw Świata. No i po przegranej z Hiszpanią w 1/8 finału będą problemy. Selekcjoner reprezentacji Portugalii Roberto Martinez jest powszechnie krytykowany przez fanów za wynik drużyny. No a kibicom nie pozostaje nic innego, jak tylko na razie popłakać sobie razem z Cristiano za utraconą szansę na mistrzostwo. Na razie w ćwierćfinałach meldują się Francja, Maroko, Belgia, Norwegia, Anglia i wspomniana już Hiszpania, której to obywatele dzisiaj z pewnością zasłużyli na nieco dłuższą siestę.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.

0: IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
3: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
4: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.

0: Gramy i budzimy się wspólnie. Dzisiaj cały Wrocław na 95,1 FM. Warto się nastawić na energetyczny wtorek. No a przed nami taki nietypowy poranek we Wrocławiu. Przynajmniej przed mieszkańcami Szczepina, ponieważ w trakcie remontów ulicy Trzemeskiej znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Z tego powodu służby dzisiaj przeprowadzają ewakuację około 3000 mieszkańców ze Szczepina, a w okolicy pojawią się w związku z tym spore utrudnienia w ruchu. Na miejscu będą pracować saperzy, którzy bezpiecznie wywiozą niebezpieczne znalezisko. No a mieszkańcy objęci ewakuacją, na szczęście, mam nadzieję, że wszyscy zostali poinformowani o całej akcji. Wszystko ma charakter prewencyjny, no i potrwa do zakończenia działań saperów. Widzicie, czasem wystarczy tylko zacząć kopać.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dawdox, Fezo i Zark, How Does It Feel? To wybrzmiało na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze pocztówka z wakacji. To do godziny 8 pojawi się jeszcze na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po reklamie.
4: Ciepły, ale pochmurny poranek. We Wrocławiu już 20 kreska powyżej zera. Tyle pokazuje redakcyjny termometr. Radia gra do 23 stopni Celsjusza. Wzrośnie dziś temperatura maksymalna. A propos chmur, to zdecydowanie będą dziś przeważać we Wrocławiu. Do tego możliwe niewielkie przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, zachodni.
5: To jest Radio Gra.

dobre poranne wtorkowe granie i jak najlepsze tematy. Jeżeli nie słyszeliście o tym, co się dzieje w świecie polskiego show biznesu, to między innymi pani dziennikarka Joanna Racewicz zaskoczyła ostatnio wszystkich, ogłaszając, że wzięła ślub, ale sama ze sobą. Spokojnie, to nie do końca zmiana stanu cywilnego, a taka symboliczna ceremonia, która miała być wyrazem samoakceptacji i zakończeniem ważnego etapu pracy nad sobą. Dziennikarka podkreśliła, że jest to część projektu poświęconemu rozwojowi osobistemu. No i jak widać, w sezonie ślubnym można powiedzieć tak na wiele sposobów. A w tym przypadku przynajmniej nie było kłótni o to, kto wybiera muzykę na pierwszy taniec.

0: W takim rytmie zbliżamy się już powoli do godziny 8. Nasi dziennikarze już stoją w blokach startowych i są gotowi, żeby przedstawić nam najważniejsze informacje z regionu, z Polski i ze świata. Sprawdzimy także prognozy pogody, bo te mogą nas dzisiaj lekko zaskoczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
8: Nawet 3000 osób dziś we Wrocławiu rano musi opuścić swoje domy. Tą informacją zaczynamy. Rafał Jędraszek przy mikrofonie. W rejonie ulicy Trzemeskiej, przypomnijmy, znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej i jak mówi Agata Dzikowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, najpóźniej do 8.30 wszyscy, którzy znajdują się w promieniu około 300 metrów od znaleziska, muszą opuścić strefę zagrożenia.
9: To jest konkretnie 10 ulic. Legnicka, Braniborska, Młodych Techników i Nowrocławia. Kruszwicka, Szczepińska, Dobra, Marchijska, Ziemowita i Trzemeska. Ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi. Jest wyznaczone miejsce ewakuacji dla tych osób, które nie idą do pracy i w tym czasie nie będą miały gdzie się znaleźć. To szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej.
8: Kiedy saperzy usuną niewybuch, będzie można wrócić do domów. Na tę chwilę trudno ocenić, ile potrwa operacja w

0: regionie ewakuowanych ulic będą utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pasażerów wrocławskiego MPK.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Wrocławska kamienica przy ulicy Żeromskiego 74 wyremontowana. W ramach prac odnowiono dach i elewacja ściany od strony podwórza dodatkowo docieplono. Kamienicą zarządza prywatny zarząd mieszkaniami. Miasto jako współwłaściciel z udziałem ponad 37% współfinansowało te inwestycje. Łączny koszt remontu przekroczył 810 tysięcy złotych.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: IMGW ostrzega, szykujmy się na solidne załamanie pogody. Dziś może zagrzmieć i powiać. Alerty przed burzami obowiązują w 7 województwach. Tak będzie przede wszystkim na południu kraju, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Alerty będą obowiązywały od 15 do wieczora. Więcej o pogodzie dla Wrocławia natomiast w Radiu Gra już za moment. W Radiu Gra o poranku. Czas na kolejny dziś raport sportowy. Rafał Jędraszek, zaczynamy. Hiszpania i Belgia meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Hiszpanie skromnie 1-0 wygrali z Portugalią. Belgowie natomiast zakończyli piłkarski sen Stanów Zjednoczonych. Drużyna Belgii zaatakowała od początku spotkania i objęła prowadzenie. Ekipa USA wyrównała, ale radość trwała kilkadziesiąt sekund, bo Belgowie szybko strzelili drugiego gola. Kolejne dwa dołożyli po przerwie. A wracając do meczu Hiszpanów, to wywalczyli awans, pokonując 1-0 Portugalię. Gola już w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino. Dzisiaj dwa mecze 1/8 finału. Argentyna o 18 naszego czasu zagra z Egiptem, o godzinie 22 Szwajcaria natomiast zmierzy się z Kolumbią. Do 1011 hektopaskali spadło ciśnienie we Wrocławiu, tyle pokazuje barometr Radia Gra i według prognoz będzie pokazywał w ciągu dnia jeszcze mniej, zatem dziś ciśnienie utrzymywać się będzie poniżej normy. Na wrocławskich termometrach maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, do tego przewaga chmur i możliwe przelotne niewielkie opady deszczu.
2: Mam nadzieję, że humory dopisują od samego rana. No chyba, że komuś jest nieco trudniej, to zapraszam, zostańcie ze mną. Do godziny 9 jeszcze razem budzimy się wspólnie. Oliwia Ciszewska, zapraszam. A tę godzinę zaczynamy energicznie z Katy Perry na antenie Radia Gra.

0: Waszym. Mam nadzieję, że sięgnęliście już po coś słodkiego do kawy. Przypominam, dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. Można świętować na legalu. Skoro już jesteśmy w temacie słodkości, to sezon na jagodzianki trwa w najlepsze, a w tym roku ich zakup potrafi naprawdę niektórych zaskoczyć. Jagody są jak zwykle towarem trudniej dostępnym na rynku, no a w efekcie w niektórych cukierniach za jedną jagodziankę trzeba zapłacić od 30 do nawet 50 zł. Mimo to amatorów tego letniego przysmaku nie brakuje. No i wiele cukierni sprzedaje je na pniu. Wręcz trzeba się nawet rano o nie bić, stać w kolejkach, bo tak jagodzianki są chciane. No, wygląda na to, że sama jagodzianka awansowała z bułki do wręcz produktu premium. Jeszcze chwila, przy kasie usłyszymy, zapłaci pan kartą, gotówką, czy może jednak bierzemy dzisiaj na raty?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Welcome to Saint-Tropez. Jeżeli ktoś pomyślał w tej chwili o wakacjach, to zazdroszczę. My tutaj razem spędzamy te wakacje w Polsce, jeszcze u nas na miejscu. No i możemy między innymi bawić się, przeglądając media plotkarskie. Trochę już o tematach ślubnych było dzisiaj, ale w świecie polskiego show biznesu zrobiło się głośno znowu ze sprawą Filipa Heizera, ponieważ prezenter potwierdził, że przygotowania do ślubu z jego narzeczoną Bianką są już w zaawansowanym etapie, a ceremonia ma się odbyć w najbliższych miesiącach. Media już przynajmniej od kilku dni żyją tym tematem, zwłaszcza, że para od początku wzbudza sporo emocji, a według doniesień o planach ślubnych część bliskich narzeczonej miała dowiedzieć się właśnie z mediów. No jeśli tempo przygotowań się utrzyma, to pozostaje już tylko jedno pytanie. Kto szybciej dowie się o samym ślubie? Media czy zaproszeni goście?
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
8: To jest Gra

0: Gramy, gramy i rozbudzamy się, ponieważ kolejne rekordy bijemy we Wrocławiu. Ponad 630 tysięcy pasażerów zostało obsłużonych w czerwcu w naszym porcie lotniczym Wrocław. To drugi taki najlepszy wynik w historii lotniska. No i bardzo mocne otwarcie najważniejszej części sezonu letniego. W czerwcu szczególnie wyróżniły się połączenia do Portugalii. Nie dziwi mnie to. Bardzo wysokie były też wyniki frekwencji w lotach na Islandię. No a czerwiec przyniósł nam także kolejne nowości w siatce połączeń. W ofercie czarterowej zadebiutowały loty na La Palmę oraz Zanzibar. To tak jakby ktoś szukał pomysłu na letnią ucieczkę od nieprzewidywalnej pogody w Polsce.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: są prawdziwe hity pełne słońca. Sorry, papi, na antenie Radia Gra. Przed nami jeszcze trochę takich hitów. El Perdón i Calvin Harris pojawią się jeszcze do godziny 9.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.

0: 2000 IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Do 1011 hektopaskali spadło ciśnienie we Wrocławiu, tyle pokazuje barometr Radia Graj. Według prognoz będzie pokazywał w ciągu dnia jeszcze mniej, zatem dziś ciśnienie utrzymywać się będzie poniżej normy. Na wrocławskich termometrach maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, do tego przewaga chmur i możliwe przelotne niewielkie opady deszczu.
5: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne, rano i dobrze. Zbliżamy się już powoli do godziny 9, ale zanim to i kolejne informacje na naszej antenie, to jeszcze szybka wzmianka o tym, że susza hydrologiczna w Polsce niestety postępuje. Ostrzeżenia IMGW pojawiają się już dla połowy kraju. Obecnie obowiązuje ponad 60 alertów, m.in. dla odcinków Wisły, Odry oraz kilku mniejszych zlewni. Poziom wody w rzekach spada, no a sytuację wyjątkowo nie ułatwiają wysokie temperatury, które mieliśmy jeszcze niedawno, no i brak większych opadów. Dlatego cieszymy się dzisiaj z deszczu i wyczekujemy go w kolejnych prognozach, a szczegóły już o 9.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zbliża się wielkimi krokami godzina 9. Wraz z nią kolejny raport prognoza pogody na antenie Radia Gra i oczywiście nasza tradycyjna zmiana warty, dzisiaj znowu kobieco przed południem i to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że również i wy zostaniecie z nami jak najdłużej. Już za chwilę kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Godzina 9, czas sprawdzić, co się wydarzyło wokół nas. Raport Radia Gra. Zaczynamy.
10: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od akcji saperów, która będzie przed południem prowadzona w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Tam na terenie budowy znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. Około pół godziny temu zakończyła się ewakuacja blisko 3000 mieszkańców z promienia około 300 metrów od miejsca znaleziska. Podczas działań patrolu saperskiego ruch komunikacji miejskiej i pojazdów będzie wstrzymany na Legnickiej, a także na trasie autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Komunikacja tramwajowa będzie kursować ulicami Długą i Popowicką, autobusy omijać będą Legnicką, kursując przez Długą, Poznańską i Plac Strzegomski.
11: Na pewno będą utrudnienia w komunikacji miejskiej, na pewno będą utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Legnickiej, w rejonie ulicy Trzemeskiej, Braniborskiej. Na bieżąco te ulice będą udrażniane, będą policjanci kierować ruchem i pokazywać, którędy będzie można bezpiecznie przejechać.
10: Mówiła Radio Gra Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Radio Gra poleca.
10: Dziś na wrocławskim lotnisku będzie można wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Stanowisko Dolnośląskiego Oddziału NFZ będzie dostępne od 10 do 13.30 przy punktach kontroli biletowo-bagażowej na poziomie 0. Karta EKUS umożliwia korzystanie z opieki medycznej w publicznych placówkach w krajach Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii. Dokument wydawany jest bezpłatnie i od ręki po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. Kolejna taka akcja odbędzie się na wrocławskim lotnisku 28 lipca.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Prostsze procedury w urzędach czy łagodniejsze kary za drobne pomyłki podatników, a do tego kasy fiskalne w formie apki. Rząd chce uprościć przepisy podatkowe i zapowiada program Deregulacja 2.0. Interpretacje podatkowe mają też zostać ujednolicone, tak by nie pozostawały przestarzałe, gdy zmienia się podstawa prawna, a pakiet pomysłów ma być gotowy do końca roku. Tysiąc 11 hektopaskali na redakcyjnym barometrze.

0: Radia Gra, ale w ciągu dnia ciśnienie będzie jeszcze we Wrocławiu delikatnie spadać. No i wtorek z przewagą chmur po południu i w nocy możliwe przelotne niewielkie opady deszczu. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 23 kreskę na plusie. Biometr generalnie niekorzystny.
1: Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Nasz dzisiejszy radiowy poranek uważam za zakończony i niezwykle udany. Oliwia Ciszewska, dzięki wielkie za dziś. Zostawiam was w dobrych rękach Natalii Kawałek. No i zaśpiewamy sobie już teraz wspólnie na koniec. Tina Turner, You Simply The Best. Do usłyszenia, pa!

0: za
1: Ewa Farna daje znak, żeby zacząć nieustające wakacje. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, zaczynamy nasze przedpołudniowe spotkanie. Wtorek może być lekko kryzysowy, szczególnie jeżeli wczoraj po południu albo wieczorem podjęło się kilka złych decyzji, na przykład, że obejrzy się ten jeden odcinek serialu więcej i nagle zrobiła się druga w nocy. No, teraz trzeba za to płacić, ale spokojnie, kawa w dłoń i jakoś to będzie. Taki jest plan, żeby przez wtorek po prostu przebrnąć. I kto wie, może po drodze urządzić sobie jakąś drzemkę? Muzycznie, już za chwilę. Będzie to możliwe.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło z numerem o złamanym sercu, ale z numerem też, który skomponował specjalnie na swój sezon stadionowy. Trasa stadionowa Dawida Podsiadło za nami, ale kawałek sezon został na dłużej. I bardzo dobrze, bo to bardzo przyjemne granie jest. Od tego macie Radio Gra, żebyśmy wam właśnie takie fajne, klimatyczne numery podrzucali. A teraz mam właśnie propozycję. Myślę, że całkiem przyjemną. Chwila relaksu, chwila odpoczynku. Poczujecie teraz bryzę, poczujecie trochę słońca i poczujecie od razu, że życie robi się piękniejsze. No są takie numery, które mają w sobie odrobinę magii. Son of Jamaica. Już teraz.
1: To jest Gra FM.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise.

0: Life is a flower. Życie jest kwiatem, piękne jak kwiat. I to się nazywa pozytywne nastawienie we wtorkowe przedpołudnie. Ace of Base, Life is a flower w Radiu Gra Wrocław. To są hity pełne słońca. A gdzie warto szukać słońca, jak już to nas wyjdzie? No to warto tego słońca szukać na przykład na Praczach Odrzańskich. To właśnie miejsce wypiękniało i to dzięki wszystkim tym, którzy głosowali w ramach budżetu, wrocławskiego budżetu obywatelskiego, bo staw przy ulicy Karpnickiej zmienił się, no, nie do poznania. Pięknie wygląda ta okolica. Bardzo miło tam się teraz spędza czas, bo są ławki, zestawy piknikowe, drewniana kładka, nowe drzewa, nowe krzewy. No naprawdę otoczenie zmieniło się nie do poznania. Bardzo pięknie można tam spędzać czas, wypoczynek, jak się patrzy, więc jak tylko pogoda troszeczkę się poprawi i będziecie szukali przyjemnej lokalizacji, no to to jest miejsce godne przetestowania.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: stagnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
3: 1011 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ale w ciągu dnia ciśnienie będzie jeszcze we Wrocławiu delikatnie spadać. No i wtorek z przewagą chmur po południu i w nocy możliwe przelotne niewielkie opady deszczu. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 23 kreskę na plusie. Biometr generalnie niekorzystny.
4: To jest Gra FM.

0: nigdy nie przeminą.
1: To można było poczuć odrobinę nostalgii. Sydney Polak i PZ i Otwieram wino, numer, który ukochali sobie twórcy komedii romantycznych w Polsce, bo powracał jak bumerang. Ale cóż, no są takie numery, do których po prostu się wraca. My za chwilę po prostu wrócimy do grania, ale wcześniej podrzucimy wam najnowszy raport punktualnie o 10:00. Słyszymy się z naszymi dziennikarzami. Zostań

0: 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
14: I mamy 10:00 na zegarach. Czas na ten najnowszy raport. Posłuchajcie naszych dziennikarzy.
15: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zaczynamy ten raport. Radia gra od nowej zielonej przestrzeni we Wrocławiu i to całkiem sporej, bo o powierzchni ponad 8 hektarów. Nowy park przy ulicy Idzikowskiego na osiedlu Gądów Małe Kuźniki już dostępny. Teren, który przez lata był zdegradowany i poprzemysłowy, przeszedł gruntowną rewitalizację. Dzięki środkom europejskim został przekształcony w naturalistyczny park rekreacyjny. Inwestycja kosztowała łącznie blisko 5 milionów złotych. W nowym parku mieszkańcy znajdą alejki spacerowe, dwa place zabaw, wybieg dla psów oraz strefę spotkań. To jednak nie koniec inwestycji. Całość projektu ma kosztować 11 milionów złotych, a kolejne etapy są już planowane.
16: Radio Gra poleca.
15: Kamera, akcja Wrocław to cykl ciekawych wycieczek po stolicy Dolnego Śląska, w czasie których można przyjrzeć się wrocławskim plenerom filmowym. W piątek 17 lipca przewodniczka miejska Małgorzata Urlich-Kornacka zabierze chętnych na Nadodrze.
17: Będzie to taka troszkę mieszanka dawnego Wrocławia i współczesnego Wrocławia, no i też miejsc, które kiedyś występowały, a dzisiaj już niestety tą swoją filmową rolę utraciły.
15: W tej wycieczce może uczestniczyć 35 osób, warto więc szybko się na nią zapisać. Można to zrobić, korzystając ze specjalnego formularza na stronie Grupy Przewodnickiej Filmowy Wrocław. Wyprawa turystyczna na Dodrze filmowo i alternatywnie startuje o 19:00 sprzed centrum Willego Branta przy Strażniczej 1/3.
16: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Są nowe unijne wymogi dla samochodów. Od dziś każde nowe auto musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Bez tego żaden model nie wjedzie na drogę.
18: To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane.
15: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią. Miejscami niewielkie, miejscami średnie zachmurzenie, ale generalnie będzie ono utrzymywać się przez większość dnia. Po południu możliwe delikatne przejaśnienia, pojawiające się nawet słońce, ale także przelotne opady deszczu. Do 24 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry, tak twierdzą najnowsze mapy pogodowe. Powoli spada ciśnienie, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1010 hektopaskali.

Jeżeli zastanawiacie się, która jest godzina, ja wam powiem. To jest godzina odpowiednia na drugą kawę. Chwila po 10:00, hity pełne słońca w Radiu Gra, męskie granie orkiestra. Z nimi zaczniemy.

0: Lubimy wam przypominać takie smaczki. Michael Bedford, klimacik lat 80. A co? A czemu nie? A tak sobie lubimy zagrać w Radio Gra Wrocław po 10:00, hity pełne słońca. I my chyba też, słuchajcie, lubimy uciekać w kierunku słońca, bo z Wrocławia bardzo lubimy latać w świat. Wrocławskie lotnisko zanotowało rewelacyjny wynik w czerwcu. No słuchajcie, no czerwiec to jest dobry miesiąc, żeby wybyć z miasta i trochę zażyć jakiejś innej kultury, gdzieś się powakacjować. I uwaga, 631 tysięcy pasażerów tylko w czerwcu ruszyło z wrocławskiego lotniska w świat. Jest to drugi najlepszy miesiąc w historii lotniska. Kto wie, niewykluczone, że w te wakacje uda nam się to wszystko jeszcze pobić. No jak wrócą upały, to myślę, że z wielką chęcią będziemy wybywali w te nieco zimniejsze rejony.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Second 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

zakochać się na parkiecie. Takie rzeczy są jak najbardziej możliwe, szczególnie kiedy grają numery takie jak ten Usher i Pitbull DJ Got Us Falling In Love. No czasem tak się życie układa na parkiecie i poza parkietem również. Tymczasem zobaczymy, jak nam się życie będzie układało pogodowo, kiedy zrobi się trochę cieplej, kiedy wróci słońce. Czy możemy dzisiaj liczyć na to, że pogoda będzie dla nas łaskawa? Najnowsza prognoza już za parę chwil.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
5: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.
10: Miejscami niewielkie, miejscami średnie zachmurzenie, ale generalnie będzie ono utrzymywać się przez większość dnia. Po południu możliwe delikatne przejaśnienia, pojawiające się nawet słońce, ale także przelotne opady deszczu. Do 24 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry, tak twierdzą najnowsze mapy pogodowe. Powoli spada ciśnienie, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1010 hektopaskali.
11: To jest Gra FM.

0: To jest Artemas, który bardzo lubi się całować, a jeszcze bardziej lubi o tym śpiewać. To są hity pełne słońca w Radiu Gra Wrocław. My powoli natomiast zbliżamy się do godziny 11, ale zbliżamy się też do kolejnych meczy 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przed nami dzisiaj dwa mecze, godzina 18, Argentyna-Egipt, a 22 Szwajcaria-Kolumbia. To jest to, co warto będzie dzisiaj oglądać, a we Wrocławiu tak się składa, mamy kilka miejsc, gdzie można bez problemu wejść za darmo, posiedzieć w większym gronie, pokibicować i poczuć te sportowe emocje. Takie miejsca to na przykład Dach Wrocławi, Pit Lane, Summer Bar, wstęp wolny tutaj jak zawsze, ale możecie też zaglądać do oficjalnej strefy kibica na fazę pucharową mundialu, czyli gdzie? Czyli hala, filtry tutaj 18:22, mecze również na Was czekają.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Więc taksówkę. Liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Po reklamie.
6: Mamy 11. Mamy w studiu naszych dziennikarzy, więc posłuchajmy najnowszego raportu.
7: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od planowanych podwyżek we Wrocławiu. Na czwartkowej sesji radni zdecydują nie tylko o podwyżkach opłat za wywóz śmieci, ale również o zwiększeniu cen za parkowanie. Pojawił się pomysł, aby koszt postoju był zależny od minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Te cyklicznie wzrasta, więc jeśli pomysł zostanie poparty przez radnych, to podwyżki opłat za parkowanie również będą regularnie rosnąć.
8: Wrocław na poziomie tych dużych miast w Polsce ma jedne z najniższych stawek, jeśli chodzi o płatne miejsca parkowania. Zarówno w tej strefie płatnego parkowania, jak i w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, czyli w tym ścisłym centrum Wrocławia. Stąd też takie wymaganie, żeby te ceny zostały dostosowane do tych warunków, które są na rynku.
7: Mówił Radiu Gra Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii rozpoczęło rekrutację do programu Onkoedukator. Inicjatywa ma na celu rozwijanie edukacji zdrowotnej i promowanie profil praktyki nowotworowej w lokalnych społecznościach. Do udziału zapraszane są szczególnie osoby aktywne społecznie, takie jak sołtysi, nauczyciele czy strażacy OSP, które będą zachęcać mieszkańców do badań profilaktycznych. Uczestnicy otrzymają bezpłatne szkolenie oraz wsparcie ekspertów. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie onkoedukator.pl.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: 4 unijne kraje chcą złagodzenia planowanego przez Brukselę zakazu wjazdu na teren wspólnoty rosyjskich żołnierzy i weteranów walczących przeciwko Ukrainie. Zakaz znalazł się wśród propozycji 21 pakietu sankcji wobec Rosji.
10: Największe zastrzeżenia mają Francja i Włochy, a uwagi zgłaszają także Hiszpania i Austria. Pytają, kto i na jakiej podstawie będzie potwierdzał udział Rosjan w wojnie. Nieoficjalnie mówi się też, że kraje południa Europy obawiają się wpływu nowych ograniczeń na turystykę.
7: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią. Wiatr raz słaby, raz umiarkowany, a dziś powiewa generalnie we Wrocławiu z kierunku południowego. Do tego już na redakcyjnym termometrze Radia Gra 24 kreska na plusie. To temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla stolicy Dolnego Śląska. Wtorek z przewagą zachmurzenia, do tego po południu i w nocy możliwe niewielkie przelotne opady deszczu.
6: Witam po 11 i zapraszam za godzinę na kolejny raport, a teraz zapraszam na konkretną porcję grania. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Dzień dobry, po 11 Natalia Kawałek po tej stronie radia. Do 13 jestem z wami.

0: znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Po reklamie.
4: To jest

0: To są hity pełne słońca i pełne sportowych emocji. Shakira i Burna Boy, Daj Daj w Radiu Gra. A teraz uwaga, wielka kontrola w smażalniach nad Bałtykiem. Po kontroli okazało się, że nad polskim morzem około 12% klientów dostaje inną rybę niż ta, która pierwotnie została zamówiona. Więc moi drodzy, jak zawsze, najbezpieczniej brać po prostu filet.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
0: Chociaż i tu jest ryzyko, że nie będzie fileta, a będzie no w zasadzie sama panierka. Tak to się zdarza w tych smażalniach, ale no bez narzekania to nie ma prawdziwych wakacji, prawda? A narzekać na rybę to chyba nie najgorzej. Ważne, żeby na pogodę nie narzekać i na muzykę nie narzekać też. A na to u nas narzekać nie możecie. ABBA i Dancing Queen już teraz.

0: rana.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: ofertę za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: Wiatr raz słaby, raz umiarkowany, a dziś powiewa generalnie we Wrocławiu z kierunku południowego. Do tego już na redakcyjnym termometrze radia gra 24 kreska na plusie. To temperatura maksymalna, prognozowana na dziś dla stolicy Dolnego Śląska. Wtorek z przewagą zachmurzenia, do tego po południu i w nocy możliwe niewielkie przelotne opady deszczu.

0: Kawał polskiej historii grania. Prawie do nieba to Robert Chojnacki. No i ten wokal, Piasek, oczywiście. To są piękne wspomnienia z tym numerem, na pewno wielokrotnie budowane. No ale właśnie, a propos tego deszczu, który pojawił się w piosence, ile go będzie w najbliższych dniach, sprawdzamy już za chwilę. Za moment najnowsza prognoza pogody, a wcześniej punktualnie o 12:00 raport z miasta. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze. To już za moment.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misal Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misal Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Sytuacją objęto około 3000 osób. Mieszkańcy już wracają do swoich domów. Tramwaje i autobusy wróciły także już na swoje stałe trasy przejazdu.
1: Radio Gra poleca.
0: Którędy po Wrocławiu poruszał się słynny serialowy agent J23? Tego dowiedzą się uczestnicy niezwykłej darmowej wycieczki śladami Hansa Klossa po Wrocławiu od Berlina do Saint-Gilles. Poprowadzi ją Bogdan Bernacki, wrocławski przewodnik miejski z grupy filmowej Wrocław, autor kilku książek poświęconych słynnemu filmowi.
2: Chociaż tych odcinków było 18, 2/3 powstały w Łodzi, 1/3 w naszym mieście, a największy plener filmowy to Ostrów Tumski. I po tym Ostrowie Tumskim będziemy się poruszać od Mostu Tumskiego aż w kierunku ulicy Wyszyńskiego i poznawać miasteczka na zachodzie Niemiec, ale również francuskie Saint-Gilles, a potem przemieścimy się w kierunku wytwórni filmów fabularnych, by zawitać do zalewu w Arnswalde. Zatem ta wycieczka ma taki posmak sensacyjno-szpiegowski. Miejsc już nie ma od dawna. Mnie to naprawdę cieszy, ale też zdumiewa, że J23 ma tylu fanów do dzisiaj.
0: Najbliższa wycieczka, na którą można się zapisać, odbędzie się 7 sierpnia. Udział w wyprawie trzeba zgłosić przez stronę grupy Filmowy Wrocław.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Jeszcze dziś na biurko premiera powinien trafić plan uzdrowienia służby zdrowia. Donald Tusk na jego przygotowanie dał minister zdrowia kilka dni. W przeciwnym razie Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko. Tysiąc 9 hektopaskali na redakcyjnym barometrze radia Gra, ciśnienie zatem nieco poniżej normy, ale będzie do końca dnia jeszcze delikatnie spadać. Temperatura maksymalna natomiast we Wrocławiu prognozowana na dziś już osiągnięta, 24 stopnie Celsjusza. Druga część dnia natomiast w przewadze niewielkiego, co najmniej zachmurzenia, ale możliwe przejaśnienia i chwilowe przebłyski słońca. Trzeba do tego jednak liczyć się z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu.
3: A więc tak jest, mamy wtorkowe popołudnie, dopiero raczkujące, ale jednak już jest, parę minut po 12:00 i to cały czas nieustające wakacje w Radiu Gra. Cześć, dzień dobry, po 12:00, Natalia Kawałek z wami jeszcze do 13:00, a to już Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: To Just Five i Kolorowe Sny w Radiu Gra. No jeżeli chodzi o Kolorowe Sny, to tego wam jeszcze nie życzymy. Jest na to jeszcze odrobinkę za wcześnie, ale życzymy wszystkiego pięknego i wszystkiego dobrego tym, którzy obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Benedykt, Odo, Piotr, Józef, Lucjan. Wszystkiego dobrego, panowie. Niech wam się wiedzie, niech wam się szczęści. 7 lipca i nie tylko. Swoją drogą, z ciekawości zerknęłam, kto jeszcze dzisiaj znany się urodził. Joachim Lamża, Mariusz Drężek. No to są ważne twarze, jeżeli chodzi o polskie kino. Niejedną scenę dramatyczną, ale i bardzo komediową nam dostarczyli. Także panowie, pozdrawiamy, ściskamy, całujemy. Wszystkiego dobrego również. Przy okazji, swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale osoby urodzone 7 lipca są to osoby ambitne i nieprzeciętne i też uważają, że są stworzone do wielkich rzeczy, do życia w dostatku, w luksusie. Tego wam życzymy, żeby wam się to właśnie działo w życiu. Luksus, oczywiście, na to zasługujecie, jak my wszyscy zresztą. Przy okazji, jeżeli dzisiaj nie obchodzicie ani imienin, ani urodzin, to nic straconego, tak czy siak. Mamy powód do świętowania i to bardzo słodki, bo obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Czekolady.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 zł za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressore.
3: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Coś w tym numerze jest takiego, że kojarzy mi się mocno z zachodami słońca, imprezami na plaży. More Than You Know to Axwell i Ingrosso w Radiu Gra Wrocław. Jeżeli wy też macie ochotę na to, żeby przyjemnie spędzić zachód słońca, to jak co wtorek macie gorące zaproszenie do Jazzy Sunsets w Marinie Kleczków. To właśnie tutaj co wtorek o godzinie 19, a od czerwca od 20, a więc dzisiaj godzina 20, zaglądacie i cieszycie się jazzowymi koncertami o zachodzie słońca. Wyjątkowa sceneria nad Odrą, fantastyczny klimat, plaża, Marina Kleczków, no piękne osobliwości natury, piękne okoliczności natury, więc zaglądajcie śmiało, wstęp jest wolny, nie potrzebujecie biletów, wystarczy, że po prostu przyjdziecie. No to co, czujcie się zaproszeni, zaglądajcie śmiało na 20.

0: Annie Lennox i jej przepis na to, jak wylądować na SOR-ze, które może się później skończyć poznaniem miłości swojego życia. Może jakiś przystojny lekarz albo lekarka tam na was czekają, ale proponuję jednak nieco mniej drastyczne rozwiązania. Jednak spacerowanie po rozbitym szkle, nic przyjemnego i no goić się to będzie raczej długo. Annie Lennox za nami w Radiu Gra, a przed nami najnowsza prognoza pogody. Co nas czeka, jakie są przewidywania naszych synoptyków, to sprawdzamy już za moment.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Po reklamie.
12: 1009 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie zatem nieco poniżej normy, ale będzie do końca dnia jeszcze delikatnie spadać. Temperatura maksymalna natomiast we Wrocławiu prognozowana na dziś już osiągnięta, 24 stopnie Celsjusza. Druga część dnia natomiast w przewadze niewielkiego, co najmniej zachmurzenia, ale możliwe przejaśnienia i chwilowe przebłyski słońca. Trzeba do tego jednak liczyć się z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu.

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: optymistycznie. Mood na róż, to się musi dobrze skończyć. Jonathan, Bledka i Gibbs z numerem Róż. To ostatnie, co dla was mam na dzisiaj. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze przedpołudnie i kawałeczek popołudnia. Jutro też się słyszymy od 9 z hakiem, także dobrego wtorku wam życzę, dobrego popołudnia, a za chwilę Marcin Wiśniewski się wami zaopiekuje. No i też obiecał, że przygotował dla was bardzo dużo dobrego grania. Tak na powodzenie, żeby ten wtorek szybciutko i pięknie nam mijał.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A na koniec dorzucę jeszcze coś dla tych, którym marzy się drzemka w pracy, albo mają urlop i na drzemkę w ciągu dnia mogą sobie pozwolić. Reggae Nights to dla was.

0: Hity pełne słońca.
1: Reklama.
0: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Kto zwalcza ból? Kto?

0: już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Na zegarach już 13, to jest wtorkowe popołudnie z Radiem Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam. Jeśli projekt uchwały w sprawie podwyżki opłat za parkowanie zostanie przyjęty przez wrocławskich radnych, to stawki mają zależeć od minimalnego wynagrodzenia w Polsce, a więc w praktyce rosnąć co roku. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na najbliższy czwartek. Podwyżki miałyby wejść w życie od lutego przyszłego roku.
4: Jeśli chodzi o strefę śródmiejską, strefę płatnego parkowania, czyli to ścisłe centrum Wrocławia, to na dzień dzisiejszy mamy 5 zł za godzinę postoju. To są naprawdę bardzo niskie stawki w skali europejskiej, jeśli chodzi o stricte właśnie tego typu miejsce, i to byłby również podobny wzrost, bo na poziomie no to od 13 do niecałych 20%, czyli to by było 6,50 przy pierwszej godzinie postoju. Tam są także zmiany, że druga godzina postoju, za drugą godzinę postoju zapłacilibyśmy więcej, czyli 7,50, i przy trzeciej godzinie to stawka 9 zł.
3: Wyliczał Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. A teraz krótko o wyremontowanej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 74. W ramach prac odnowiono dach i elewację, a ścian od strony podwórza dodatkowo docieplono. Miasto jako współwłaściciel z udziałem ponad 37% współfinansowało tę inwestycję. Jej łączny koszt przekroczył 810 tysięcy złotych.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: 1,6 mld opakowań objętych systemem kaucyjnym zostało już zwróconych od początku działania programu. Z każdym miesiącem liczba ta była coraz wyższa.
6: Będzie na koniec roku najważniejsza liczba, na którą czekamy, czyli tak zwany procent odzysku. Naszym celem jest 77%. Wszystko wskazuje na to, że ten cel osiągniemy, no ale pewność zyskamy dopiero po zebraniu danych gdzieś pod koniec roku.
3: Tyle Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Druga część dnia we Wrocławiu raczej z co najmniej niewielkim zachmurzeniem i czasami mogą być to chmury deszczowe. 24 stopnie Celsjusza, tyle maksymalnie pokażą dziś termometry w stolicy Dolnego Śląska. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1009 hektopaskali, ciśnienie do północy jeszcze odrobinę spadnie. Biometr generalnie w statusie niekorzystnego.
2: Dzień dobry, bo 13. Kłaniam się, pozdrawiamy. Mocy dodajemy tej muzycznej. Trochę słońca przyda się w ostatnich dniach. Troszkę go mniej, no ale mam nadzieję, że piękne, słoneczne lato to jeszcze do nas wróci całkiem niedługo. Pojedyncze Sister na początek i Bausa z Magnetic. Tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiecki, kłaniam się. Witajcie.

0: To taki numer, który pachnie latem, pachnie wakacjami. Frank Ma i Tokas Miracle. No mam nadzieję, że słońce, słuchajcie, wróci do naszego miasta. Skoro gramy hity pełne słońca. Dlaczego? No dlatego, że przed nami weekend z gastromiastem na The Old Room na bulwarze Dunikowskiego. Znowu kuchnia Kołak zjadą, będą kucharze, będą smakowitości. Co dobrego zjemy? Sprawdzimy to dla was dziś. Powiemy też o tym, że saperzy ruszyli do akcji, bo znaleziono we Wrocławiu nie wybuchy z czasów II wojny światowej. Będziemy też mówili o tym, że wrocławski port lotniczy znowu notuje jakieś ekstremalne wyniki, rekordy, biją kolejne rekordy. To już 631 tysięcy pasażerów. Słuchajcie, drugi najlepszy miesiąc w historii portu. Sprawdzimy to dokładnie w szczegółach jeszcze dziś tego popołudnia. A i będę polecał i zapraszał miejsca i wydarzenia, w których chciacie będzie. Damy też głos mieszkańcom Wrocławia całkiem niedługo. Temat pogody. Zawsze żywy. Wiadomo. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz radia, grasz.

0: Tak dla was gramy we wtorkowe popołudnie w Radio Gra FM. Hity pełno słońca. No właśnie, tego słońca troszkę mniej, tak delikatnie rzecz ujmując, przyglądając się tej pogodzie, ciężko nie odnieść wrażenia, że albo jest ekstremalnie gorąco, albo jest po prostu mało przyjemnie i zimno jak ostatnio. No właśnie, troszkę sobie ponarzekamy.
1: Jakby było troszeczkę cieplej niż teraz, jest byłoby idealnie. Dobrze jest, że poleje trochę, że nawodni wszystko, ale myślę, że mogło być w słońce jednak.
2: Taka pogoda jak jest teraz, nie bardzo.
1: No, wolałbym jednak chyba te upały już.
3: Tak średnio. No bo jak tak przez 3 dni popada, szczerze powiedziawszy, dzisiaj jest cudowna pogoda. Bardzo się cieszę, że już nie jest tak gorąco jak wcześniej, bo się nie dało wytrzymać naprawdę.
0: No tak, z dwojga złego chyba wybieram jednak opcję bardziej ciepło niż bardziej zimno, ale być może tylko ja.
4: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Druga część dnia we Wrocławiu raczej z co najmniej niewielkim zachmurzeniem i czasami mogą być to chmury deszczowe. 24 stopnie Celsjusza, tyle maksymalnie pokażą dziś termometry w stolicy Dolnego Śląska. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1009 hektopaskali, ciśnienie do północy jeszcze odrobinę spadnie. Biometr generalnie w statusie niekorzystnego.

0: Wiktor Dyduła w Radiu Gra i Kasi Sienkiewicz. Na mundialu dzieje się. Amerykanie wyeliminowani przez Belgów. Nie było żadnych wątpliwości, chociaż nie ma pewności, czy prezydent Trump nie zadzwonił do pana z FIFA, stwierdzając, że nie ma takiego grania i wynik trzeba anulować. Jak w przypadku czerwonej kartki wcześniejszej dla zawodnika Stanów Zjednoczonych. Przedziwne rzeczy, trzeba przyznać. No ale gramy dalej. Wczoraj Hiszpania pokonała rzutem na taśmę Portugalię. No i faworyci są już coraz dalej w tych zawodach. Dzisiaj przerwa, no a później czekamy już na te najważniejsze rozstrzygnięcia. A my gramy w Radio Gra. Britney Spears teraz, a później Criss Cross.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie

0: w łącznej wartości około 85 milionów złotych. Wśród najważniejszych zmian znalazło się posadzenie ponad 600 nowych drzew przy Armii Krajowej oraz uruchomienie kolejnego etapu trasy autobusowo-tramwajowej na Jagodno. Do tego mieszkańcy mogą korzystać już z nowej trasy pieszo-rowerowej przy ulicy Trawowej, a ulica Koszarowa przeszła gruntowną metamorfozę. W Leśnicy powstał nowy parking Park and Ride, a ulica Wilkrzyńska została rozbudowana.
1: Radio Gra poleca.
0: Plany filmowe wrocławskiego rynku będą tematem kolejnej już letniej wycieczki filmowej, na którą można wybrać się w niedzielę 16 sierpnia. Prowadząca ją Małgorzata Urlich-Kornacka zapowiada, co będzie można zobaczyć.
2: Pójdziemy sobie od rynku poprzez właśnie Plac Solny, ulica Szajnochy, uliczkami Włodkowica, które bardzo często występowały między innymi właśnie w serialu Na kłopoty bernarskie, ale też w nowych produkcjach, bardzo też wrocławskich, na przykład Bezmiar Sprawiedliwości.
0: Wyprawa wystartuje o 11 z przedpręgierza na wrocławskim rynku. Udział w niej jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba się na nią zapisać za pośrednictwem formularza na stronie grupy przewodnickiej Filmowy Wrocław.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Minister Obrony Narodowej ogłasza w Ankarze: podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot. Tak przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz na szczycie NATO w tureckiej stolicy. Pociski PAK-3 to zaawansowane rakiety przechwytujące, stanowiące kluczowy element amerykańskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot. System ten jest wykorzystywany do ochrony przed atakami rakiet balistycznych, pociskami manewrującymi oraz samolotami. Pochmurny wtorek we Wrocławiu, gdy tak spoglądamy od rana przez redakcyjne okna Radia Gra. Natomiast niewykluczone niewielkie przejaśnienia, a nawet prześwity słońca. Tak przynajmniej podają te najbardziej optymistyczne prognozy pogody. Wszystkie natomiast zgodnie twierdzą, że w drugiej części dnia i w nocy trzeba we Wrocławiu spodziewać się niewielkich przelotnych opadów deszczu. Obecnie na wrocławskich termometrach 24 stopnie Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do plus 16.
3: Chwila po 14, więc taki czas, kiedy mam nadzieję w pracy też można wziąć głębszy oddech, bo to najtrudniejsza część dnia chyba już powoli za nami. No, chyba, że ktoś pędzi niesamowicie. Kłaniam się, dzień dobry, dodajmy mocy i energii z dużą dawką muzycznego słońca. Dawid Podsiadło na początek i aha, i tak też zaczynamy tę godzinę w Radiu Gra FM. Marcin Misiewski, witajcie, dzień dobry.

0: The Power is Up, Radio Gra FM. Nasze miasto jest no, takim miejscem, gdzie jak się człowiek gdzieś dokopuje, to się może dokopać. No i ekipy budowlane przy Trzemeckiej dokopały się do niewybuchów z czasu II wojny światowej. Trzeba było wyzywać saperów, ewakuować mieszkańców. O, prawie 3000 osób musiało opuścić swoje budynki znajdujące się w promieniu 300 metrów od miejsca znaleziska. Na szczęście około godziny 11 wojskowy patrol zabezpieczył i wywiózł bombę lotniczą z okresu II wojny światowej. No więc już można na spokojnie wrócić, co się wydarzyło.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,
14: 39. A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Ania Dąbrowska robi dobry popołudniowy klimat w Radio Gry FM, a my zaglądamy do miejsca, które znamy, lubimy, ale ma ono zupełnie nową przestrzeń do wypoczynku. Mowa o Praczach Odrzańskich, które zyskały nowe oblicze w otoczeniu stawu przy ulicy Karpnickiej. Zakończyły się prace, dzięki którym mieszkańcy mogą zdecydowanie wygodniej i atrakcyjniej korzystać z tej przestrzeni do wypoczynku. To wszystko powstało w ramach budżetu obywatelskiego, co się chwali. Nie zabrakło elementów sprzyjających rekreacji. Nad rowem melioracyjnym wybudowano chociażby drewnianą kładkę, powstały drewniane schody, krąg ogniskowy, czy też cztery zestawy piknikowe. Ścieżki o nawierzchni mineralnej, dwa wejścia do parku od ulicy Karpnickiej, więc to też jest zupełnie nowa jakość w tym miejscu. Kto nie był, warto wsiąść na rower, o ile aura będzie sprzyjała, przejechać się, zobaczyć, no i pocieszyć oko i nie tylko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Offenbach Hurricane w Radiu Gra FM. To są hity pełne słońca. U nas za chwilę Madonna, która właśnie wydała swój kolejny album. Ale my wrócimy do klasyki. Będzie La Isla Bonita całkiem niedługo. Sprawdzimy też dla was wrocławską prognozę pogody.

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
3: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
9: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Pochmurny wtorek we Wrocławiu, gdy tak spoglądamy od rana przez redakcyjne okna Radia Gra. Natomiast niewykluczone niewielkie przejaśnienia, a nawet prześwity słońca, tak przynajmniej podają te najbardziej optymistyczne prognozy pogody. Wszystkie natomiast zgodnie twierdzą, że w drugiej części dnia i w nocy trzeba we Wrocławiu spodziewać się niewielkich przelotnych opadów deszczu. Obecnie na wrocławskich termometrach 24 stopnie Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do +16.

0: Rajsa w Radiu Gra FM, a teraz będzie o tym, że zyskujemy kolejne piękne, zielone miejsce. Łąka Mazurska, panie panowie, już wkrótce otwarta. To jest miejsce, które, no, prace się kończą na Wrocławskich Karłowicach. Dawniej zaniedbana, niewykorzystana część podwórka między ulicami Kromera i Bedgoską wkrótce zostanie udostępniona mieszkańcom jako nowoczesne, zielone, piękne, przestrzenne miejsce do wypoczynku, spotkań i codziennej aktywności. A i zdjęcia na Instagrama i na Facebooka zrobią robotę. Lajki popłyną szerokim strumieniem. Warto to miejsce, Łąkę Mazurską, już niebawem odwiedzić we Wrocławiu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni, gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Luciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
1: Tu jest jakby luksusowo.
0: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
7: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
12: Panie panowie, to już 15 na zegarach we Wrocławiu. To czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
13: Rafał Jędraszek, zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. W nim raz jeszcze tego dnia wracamy do tematu podwyżek we Wrocławiu. Na czwartkowej sesji radni zdecydują m.in.

0: miejsca właśnie, żeby zaparkować swój samochód.
1: Podczas czwartkowej sesji radni procedować będą także kwestie podwyżek za wywóz odpadów we Wrocławiu, o czym więcej mówić będziemy w jutrzejszych raportach Radia Gra. A teraz nowa zielona przestrzeń w stolicy Dolnego Śląska. To nowy park o powierzchni ponad 8 hektarów przy ulicy Idźgowskiego na osiedlu Gądów Małe Kuźniki. Teren, który przez lata był zdegradowany i poprzemysłowy, przeszedł gruntowną rewitalizację. Inwestycja przy wsparciu z funduszy unijnych kosztowała blisko 5 milionów złotych. W nowym parku mieszkańcy znajdą alejki spacerowe, dwa place zabaw, wybieg dla psów oraz strefę spotkań. To jednak nie koniec inwestycji. Całość projektu będzie kosztować 11 milionów złotych, a kolejne etapy są już planowane.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Od października zeszłego roku Polacy muszą zwracać plastikowe butelki do specjalnych automatów. A czy zdaniem przedstawicieli rządu system kaucyjny działający od kilku miesięcy sprawdza się?
3: 1,6 miliarda opakowań objętych tym systemem zostało zwrócone. Co ważne, ta liczba rosła z każdym miesiącem coraz szybciej, więc widać, że coraz więcej co miesiąc oddajemy tych opakowań.
1: Mówił Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W Radiu Gra czas na popołudniowy raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Łukasz Gerstenstein odchodzi ze Śląska Wrocław. Klub i piłkarz doszli do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu. 21-letni obrońca był związany z wrocławskim zespołem od 2017 roku, a w klubowej akademii spędził łącznie 10 sezonów. Ostatni sezon spędził w drugiej drużynie Śląska, występując w 32 spotkaniach Betclic drugiej ligi, zdobywając 2 bramki i notując 1 asystę. Zagrał także pełne 90 minut w barażach o awans do Betclic pierwszej ligi przeciwko Sandecji Nowy Sącz. Natomiast wrocławski klub wzmocnił już linię defensywną. Nowym zawodnikiem został Irodotos Christodoulou, który przeszedł do Śląska na zasadzie transferu definitywnego z cypryjskiej drużyny Krasava. 24-letni środkowy obrońca podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Po południu we Wrocławiu przewaga chmur, wiatr umiarkowany, południowy, 24 stopnie Celsjusza to maksymalna temperatura jeszcze dziś obecna na wrocławskich termometrach. W nocy spadek do 16 kreski powyżej zera. Do tego możliwe niewielkie opady deszczu, a na redakcyjnym barometrze radia gra 1008 hektopaskali, zatem ciśnienie we Wrocławiu dziś poniżej normy.
4: Starkowej mocy przybywa i kłaniam się, pozdrawiam z łykiem czarnej kawy. Polecam również, dodając mocy. Pełna słońca, muzyka, którą mamy dla was, też mam nadzieję odrobinę pomoże w niepogodzie. No właśnie, czekamy na lepsze dni. Do Aury będziemy też wracali w tej godzinie. For the Course na początek i Stand By Me, a później Topic, Sorry Papi. Marcin Siecki, kłaniam się ponownie, witajcie w Gra FM.
5: It's not that funny. That's not.

kilka dni temu poznaliśmy wyniki matur z naszego miasta, uczniów z naszego miasta, to teraz poznaliśmy z kolei wyniki ósmoklasistów. No więc średni wynik uczniów z Wrocławia wyniósł z języka polskiego. Jest to ponad 70%, średnia krajowa 65%. Matematyka, tutaj blisko 66% sukcesu mamy, średnia to 55%. Język angielski 80%, także powyżej średniej, która wynosi 73%. Egzaminy ósmoklasistów odbywały się w maju w całym województwie, jak i całym kraju, a przystąpiło do nich ponad 28 tysięcy młodych uczniów z naszego miasta. Najlepsze wyniki we Wrocławiu odnotowały podstawówki 9, numer 9, 63, 47, 118 i 11 z języka polskiego. Z kolei z matematyki 47, 118, 11, a angielski tutaj najlepiej został napisany w szkole podstawowej numer 9 i 36 w naszym mieście. Gratulujemy podopiecznym, no i samym nauczycielom, bo to naprawdę dobre wyniki.

0: pum pum girl.
1: No i tak brzmi powiew muzycznego lata. Con Calma, południowe klimaty, no i ostatnia nadzieja białych raperów. Tak o nim kiedyś mówiono, gość nazywa się Snow. To za nami, a przed nami Kro FM, za chwilę najnowsze info o pogodzie.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska, kraina wędlin,

0: 30 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0 500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po reklamie.
2: Po południu we Wrocławiu przewaga chmur, wiatr umiarkowany południowy, 24 stopnie Celsjusza to maksymalna temperatura jeszcze dziś obecna na wrocławskich termometrach. W nocy spadek do 16 kreski powyżej zera. Do tego możliwe niewielkie opady deszczu, a na redakcyjnym barometrze radia gra 1008 hektopaskali, zatem ciśnienie we Wrocławiu dziś poniżej normy.
3: To jest Gra FM.

0: Jason Derulo w Radiografii MHIT pełno słońca. No właśnie, kiedy słońce świeci, ruszamy w podróże, duże i małe. Bardzo często zabieramy podczas tego podróżowania, bo mamy plan, żeby zabrać naszych czwornożnych przyjaciół. Psiaki, koty ruszają z nami. Psy pewnie częściej niż koty. I tu behawioryści przypominają o tym, żeby pamiętać o pewnych podstawach, zasadach, żeby zwracać uwagę na stres u psa, żeby podróżować jak najlepszym środkiem komunikacji, który będzie także nie tylko dla nas najlepszy, ale i dla naszego podopiecznego. Warto też rozważyć zostawienie psiaka na przykład w psim hotelu lub też pobycie u petisetera, tak żeby po powrocie pies po prostu nie miał żadnego stresu. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy planowali nasze wakacyjne eskapady.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: O 16 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Gra FM mamy dla Was wiadomości z kraju i ze świata.
11: Jest wniosek o areszt dla 22-latka z dolnośląskiej Lutyni, który wczoraj zaatakował nożem swoją siostrę i matkę. Życia 20-letniej kobiety nie udało się uratować, a jej matka w ciężkim stanie trafiła.

0: Czy przerwa na nawodnienie w trakcie meczów mundialu ma sens?
1: Na łamach czasopisma Nature ukazał się tekst wskazujący, że wprowadzone na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej zasady sensu nie mają.
0: No i te informacje przeanalizował Grzegorz Jasiński.
1: Witam ponownie.
0: Grzegorzu, to kolejne kontrowersje w tej sprawie.
1: To prawda, ale tym razem nie chodzi o podejrzenia, że to takie wymuszone przez Amerykanów przerwy reklamowe. Harry Brown z Uniwersytetu w Sydney, autor kilku prac naukowych na temat skuteczności takich przerw w sporcie, wskazuje, że stosowanie ich niezależnie od rzeczywistej pogody i temperatury, także na klimatyzowanych stadionach, kompletnie mija się z celem. Nie daje też dobrego przykładu opinii publicznej.
0: A dlaczego?
1: Bo większość zawodników zamiast chłodzić się w cieniu, choćby ręcznikami z lodem, stoi w słońcu i najczęściej słucha, co trener ma do powiedzenia. Jeśli na oczach milionów kibiców na całym świecie wprowadza się rozwiązania błędne, istnieje ryzyko, że podobne nieskuteczne praktyki będą powielane, choćby przez sportowców amatorów albo w innych dziedzinach życia, przez rolników czy pracowników budowlanych, to po prostu zły przykład.
2: Tysiąc 8 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Dziś ciśnienie z lekką tendencją spadkową. Generalnie dziś i jutro utrzymywać się będzie poniżej normy. Mimo możliwych przejaśnień, a nawet chwilowego pojawiania się słońca we Wrocławiu do zachodu, przewaga chmur, w nocy możliwe opady deszczu. Jeszcze na termometrach 24 stopnie Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do 16.
3: Niektórzy z nas jeszcze dzielnie walczą, niektórzy już mają fajrant, no i czasu nieco więcej, przestrzeni na to, aby to popołudnie spędzić jednak zupełnie inaczej. Kłaniam się, dzień dobry, pozdrawiamy też ludzi drogi, bo wiadomo, ruch w mieście widać, słuchać i czuć ten popołudniowy. Szerokości, panie panowie, a my gramy Shakira teraz i Modern Talking na początek tej godziny w Gra FM.

0: Z popołudniowej Gry FM. Na samą myśl o gastromieście, które już w najbliższy weekend zawitam znowu na bulwar Dunikowskiego. No, jako że pora obiadowa, niektórym z nas już ślinka pewnie cieknie. 3 dni smaków z całego świata, absolutnie kuchnia na kołach zjeżdżają. Będzie i włoska, i hiszpańska, i amerykańska, i południowe klimaty też pojawią się, jeżeli chodzi o kulinaria. Street food będzie rządził. Zdecydowanie, a i pewnie trunków też ochładzających w letnim klimacie nie zabraknie. Do tego też atrakcje towarzyszące, jak chociażby Silent Disco, które wieczorem zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. To już najbliższy weekend od 10 do 12 lipca poleca Gra FM. Przyjemności!
1: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: kierowcę i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: ATC w Graf FM, Around the World, skoro muzyczne podróże już w głośnikach, to teraz będzie o podróżach lotniczych sportu we Wrocławiu, a to był absolutnie wyjątkowy czerwiec na naszym porcie, ponad 631 tysięcy pasażerów, no i to drugi najlepszy wynik w historii naszego portu. Największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia do Portugalii, panie panowie. Loty do Lizbony osiągnęły średnie wypełnienie, prawie 97%, do Porto 96%, więc naprawdę niezłe wyniki. 96% osób też obłożyło trasę do Islandii, jeżeli chodzi o nasze podróże. Pogolica, Warna to są te miejsca, gdzie też latamy. A tu przy okazji też warto pamiętać o tym, że port lotniczy we Wrocławiu ostatnio uzyskał też takiego lotniczego Oscara, czym należy się chwalić. Gratulacje.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Jego głosu nie da się pomylić, charyzmy też nie, zdecydowanie. A i poczuprynie człowieka też można poznać, nazywa się Rod Stewart, panie panowie, w Radiu Gra FM. Co w pogodzie, kiedy będzie cieplej, kiedy będzie lepiej, sprawdzamy to za chwilę u nas. Jeszcze przed 17:00, później oczywiście kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: ofertę za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundary!
3: Kto?
4: Wundary!
5: Wundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Po reklamie.
8: 1008 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Dziś ciśnienie z lekką tendencją spadkową. Generalnie dziś i jutro utrzymywać się będzie poniżej normy. Mimo możliwych przejaśnień, a nawet chwilowego pojawiania się słońca we Wrocławiu do zachodu, przewaga chmur, w nocy możliwe opady deszczu. Jeszcze na termometrach 24 stopnie Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do 16.
9: To jest Radio Gra.

0: Praca szuka człowieka, praca w policji we Wrocławiu szuka przyszłych policjantek i przyszłych policjantów. Słuchajcie, to jest czas, kiedy można aplikować do służby. 812 wolnych etatów, wakatów czeka w Dolnośląskiej Policji na tych, którzy chcieliby stać się funkcjonariuszami. O czym warto pamiętać, bo czasu na aplikację jest coraz mniej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na miejskiej stronie. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
5: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Mamy 17 na zegarach. Mamy też dla Was kolejny serwis informacyjny w Radiu Gra FM z kraju i ze świata.
9: Polityczne trzęsienie ziemi we Francji w związku ze skazaniem Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym na rok bez zawieszenia. Według większości paryskich obserwatorów decyzja sądu dotycząca szefowej francuskiej skrajnej prawicy może uniemożliwić jej start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. O szczegółach z Paryża korespondent Marek Gładysz.
10: Le Pen została skazana przez paryski sąd apelacyjny na rok więzienia bez zawieszenia za malwersację unijnych funduszy, co oznacza we Francji, że prawdopodobnie nie pójdzie za kratki, zamiast tego może w ramach sądowo-policyjnych nadzoru nosić elektroniczną bransoletkę. Szefowa francuskiej skrajnej prawicy już wcześniej ogłosiła jednak, że w takim przypadku sama zrezygnuje ze startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, w których należała do grona faworytów. Le Pen została skazana też na 45 miesięcy utraty praw wyborczych, w tym 30 w zawieszeniu, ale oznacza to teoretycznie, że odzyskałaby prawa wyborcze tuż przed kwietniowo-majowymi wyborami.
9: Polacy kochają Włochy. Wśród samodzielnie organizowanych wycieczek to wciąż najczęściej wybierany kierunek. Tak wynika ze statystyk linii lotniczych. Z samej tylko Warszawy polecimy aż do 13 włoskich miast. Ze względu na niewielką odległość do Italii podróżujemy też często samochodem. A co nas przyciąga?
11: Dla mnie kuchnia przede wszystkim. Kuchnia i ciepła woda, czysta woda, plaże.
12: Podobno to nie jest pani pierwszy raz we Włoszech.
13: Nie, jestem chyba 20 raz. Zawsze jestem zachwycona.
12: Co sprawia, że pani tu wraca i wraca?

0: Teraz poziomu 24 kreski spadnie w nocy do 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie poniżej normy na poziomie 1008 hektopaskali.
1: Klasyczna piątka po piątej, kłaniam się, pozdrawiam tych, którzy dołączają do nas. Witajcie, niech moc popołudnia będzie z nami, a my gramy w dobrym klimacie. Najpierw klasykę Queen, a później David Guetta u nas i Alok. Później wrócimy znowu do disco, odbaniemy. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie po 17.00.

Sophie B. Hawkins w Radiu Gra. Wracamy na chwilę do Speedway, do meczu Betarty Sparty w Lesznie. Tam Maciej Janowski pokręcił kilka bączków pod sektorem najbardziej zagorzałych fanów Unii, no i zostało to odebrano jako prowokację naszego zawodnika. Szef sędziów ostatnio stwierdził w magazynie PG Ekstraligi, Leszek Dębski, że Maciej Janowski powinien otrzymać za to zachowanie żółtą, jak nie czerwoną kartkę. Czy, no, kibice pewnie z Wrocławia mają inne zdanie na ten temat, zakładam. Nie sposób się z tym nie zgodzić. A Maciej Janowski mówi, że w zasadzie prowokacje były przez cały mecz w stosunku do zawodników Betarty Sparty przez kibiców prowadzone Unii Leszno. A to był objaw tylko i wyłącznie radości po wygranym spotkaniu. Czy Komisja Ligi się tym zajmie? Zobaczymy.

TSFM Max w Radio Gra. W historii muzyki rozrywkowej mamy gwiazdy jednego numeru, tak zwane gwiazdy jednego numeru. Opus, Life is Life, niewątpliwie do nich należą, ale za to jest to jaki numer, prawda? I to za chwilę u nas popłynie w waszych głośnikach wcześniej, najnowsze info po godzinie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.

0: do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: Wtorek mijać będzie we Wrocławiu w towarzystwie zachmurzenia, a w nocy możliwe opady deszczu. Jeśli słońce choć na moment pojawi się dziś przed zachodem, to prognozy, te najnowsze przeglądane przed chwilą w Radiu Grad, dają taką nadzieję. Temperatura z poziomu 24 kreski spadnie w nocy do 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie poniżej normy na poziomie 1008 hektopaskali.
0: To jest Gra FM.

0: Niech to będzie dobre, przyjemne i spokojne popołudnie. Jutro już środa, panie panowie, więc powinno być już z górki, a do weekendu znowu będzie coraz bliżej. Kłaniam się, Marcin Misiecki, dziękuję i pozdrawiam was. Do usłyszenia jutro po 13 w Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
6: Polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
9: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4...

0: zakupie dwóch. Biedronka!
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
3: Jest 18, to jest Radio Gran. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
4: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. To pierwsza tak duża reforma od lat, która dostosowuje unijne przepisy do obecnych realiów podróżowania. Na linii korespondentka Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie zmieni się dla podróżnych?
5: Parlament Europejski wymusił, by odszkodowania nadal przysługiwały już po 3 godzinach opóźnienia. Część państw Unii chciała wydłużyć ten próg nawet do 6 godzin przy lotach dalekodystansowych. Wysokość rekompensat pozostaje bez zmian i nadal wynosi od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Nowe przepisy ułatwią też dochodzenie odszkodowań. Linie lotnicze będą musiały same poinformować pasażera o jego prawach i rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni. Koniec także z rozdzielaniem rodziców i dzieci w samolotach oraz z anulowaniem biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży.
4: Polityczno-sądowe trzęsienie ziemi we Francji. Paryski sąd apelacyjny skazał szefową francuskiej prawicy w sprawie o malwersację unijnych funduszy. Marine Le Pen usłyszała wyrok 3 lat więzienia, w tym 2 lat w zawieszeniu oraz 45 miesięcy pozbawienia praw wyborczych. Minister Obrony Narodowej ogłasza w Ankarze. Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz na szczycie NATO w tureckiej stolicy. Wcześniej o takich planach informowały zachodnie media, także obecny w Ankarze wiceminister obrony USA. Pociski PAK-3 to zaawansowane rakiety przechwytujące, stanowiące kluczowy element amerykańskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot. System ten jest wykorzystywany do ochrony przed atakami rakiet balistycznych, pociskami manewrującymi oraz samolotami.

Hej, cześć, witajcie na wakacjach, gdziekolwiek jesteście. To znaczy, ja nie jestem na wakacjach, ale świętujemy razem ten czas. Mam dla was hity pełne energii, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Przemek Grabowski za starami i na starcie naszego spotkania, no mistrz wakacji i plażowych klimatów, Kaigo, jego Save My Love.

0: Szwecja, ekipa zespołu Smith & Fell w słynnym Forgive Me Friend, wybacz przyjacielu, ja powiedziałbym żegnaj legendo, na pewno fani piłki nożnej mówili tak do Cristiano Ronaldo, który pożegnał się z mundialem z ekipą Portugalii, no ale przecież pojawiał się na Mistrzostwach Świata przez 20 lat, absolutny rekord. No to jak tam, macie już typy na nowych Mistrzów Świata w piłce nożnej? Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę w drodze, gdziekolwiek jesteście, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.
1: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Co dzień jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Magia dzieje się w powietrzu, Magic System w radiu gra bardzo, bardzo energetycznie. Magia także dzieje się niekiedy na wakacjach. No często magia dzieje się na wakacjach, tworzą się nowe wspomnienia, a czasami na trasie to można spotkać gwiazdy. Na przykład Robbie Williams z Take That wybrał się ostatnio do hiszpańskiej Sewilli i zaskoczył mieszkańców, fanów, śpiewając za darmo akustycznie Angels przy akompaniamencie lokalnego grajka, który tam sobie brzdękał na gitarze. Niesamowite wspomnienia. Wyobraźcie sobie, taka historia. Idziecie na przykład na wakacyjny spacer gdzieś na wczasach, a tu jakaś słynna gwiazda. Może Jenny, która zaśpiewała na festiwalu Open Air, to był jeden z jej najlepszych występów, jak przyznała, i chciałaby wrócić do Polski. Macie ją teraz w Radiu Gra. Jenny i Tame Impala, słynna Dracula.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Can't wait! Imprezowo hałsowo na wakacje z Radiem gra Bob Sinclair i Kajsa. Ciekawe, czy takie numery grali także na weselu u Taylor Swift w ostatni weekend, bo jak na przykład Dua Lipa robiła swoją imprezę, to były gwiazdy, nawet muzyki klubowej, pojawił się Carl Cox i David Guetta. Może Miley Cyrus też wpadła do Taylor z kwiatkami. Miley zaśpiewa u nas już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie.
7: Wieczór we Wrocławiu i noc raczej pochmurne, możliwe opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni Celsjusza, a jutro wrocławskie termometry pokażą w ciągu dnia maksymalnie 22 kreskę. Ciśnienie do północy spadnie do poziomu 1007 hektopaskali, potem zacznie rosnąć i tak będzie przez całą środę, aż osiągnie poziom normy.
8: To jest Gra FM.

0: Ten refren znali chyba kiedyś wszyscy. Be My Lover, Labusz. Będą jeszcze takie wakacyjne eurodensy. Wrócimy też do klasyki. Pojawi się Król Popu. No i słuchajcie, będzie klasyka z kaset. Kto miał kiedyś w Polonezie? Boys, boys, boys. Sabrina przed wami wakacyjnie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o. Shit.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

No i co? Michael Jackson utarł wszystkim nosa. Okazuje się, że król popu ostatnio znów był numerem jeden na świecie, jeśli chodzi o streamingi w internecie. Przed chwilą król popu Michael Jackson i słynny Smooth Criminal. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach z Radiem Gra. A jak wakacje, to takie numery, do których tańczyło się kiedyś na wczasach, na imprezach. Boys, boys, boys. Pogadajcie z jakimś wujkiem, może ma to jeszcze gdzieś w swoim archiwum na kasecie. Sabrina w Radiu Gra. Boys.

wersja Velvet, ale czy pamiętacie, kto był pierwszy? Taki, wiecie, trochę bardzo Rastaman, oczywiście Eddie Grant. A za chwilę coś, co rządzi ostatnio na imprezach klubowych, coś, co warto zabrać do samochodu, na biwak, na bieganie, na rower DJ Eben i jego bardzo klimatyczne Heads.

To takie proste. Dawid Kwiatkowski, nasz polski rekordzista. Może nie ma jeszcze muzycznego rekordu Guinnessa, ale jest to blisko. Za to Harry Styles, taki brytyjski Dawid Kwiatkowski, ma swój rekord Guinnessa po rezydencji na stadionie Wembley. Został wpisany do księgi, no bo przecież zagrał tam 12 koncertów. 12 koncertów to była najdłuższa rezydencja w historii tego brytyjskiego stadionu. Jeśli chodzi o frekwencję, no to Harry Styles pobił wszelkie rekordy. Teraz DJ Alesso, który też bije rekordy, ale na klubowych festiwalach. Alesso z One Republic, In Your Eyes.

0: Do tego numeru tańczy świat. Tańczyliśmy jeszcze w zimę, w wiosnę i w wakacje też się bujamy. To Holendrzy, duet Another i słynny house'owe Talk to You. Ale słuchajcie, wakacje to także klimat. Czas, żeby zwolnić, pooddychać. Czas refleksji. No i za chwilę zrobimy sobie klimat, bo uruchomię nasz gramofon i będzie kolejny winylowy klasyk. Lata lecą, oto wciąż ma niesamowite brzmienie. Afrika. Jeden z największych hitów zespołu Toto już za chwilę. O właśnie Toto.
1: Reklama. Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Dzisiaj brzmi trochę inaczej, bo wczoraj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że nie żyje dziewczyna, piosenkarka, którą było słychać w tym imprezowym hicie, czyli Lauryn Bennett, odeszła zaledwie w wieku 37 lat. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócę ze świetną muzyką, będzie też trochę klasyki. Wrócimy także do muzyki zespołu R.E.M., bo dawno ich nie było. Kto pamięta na przykład Losing My Religion? To przed wami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com. Zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
2: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni. Gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejczyk, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
4: To jest jakby luksusowo.
3: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
5: Po reklamie.
6: Ja się z

Wracamy do wspomnień w Radiu Gra. No i tutaj taki klasyk Michael Stipe i przyjaciele zespołu R.E.M. Losing My Religion. I taka ciekawostka, czy wiecie, że to właśnie ich piosenka Shiny Happy People początkowo miała być w czołówce serialu Przyjaciele. Nawet gdzieś tam w internecie są takie remiksy z Shiny Happy People, ale później wybrano jednak piosenkę innego zespołu, I'll Be There For You, The Rembrandts. Wyobraźcie sobie, R.E.M. i serial Friends. Ja nie wiem, czy to by się sprawdziło. Teraz kolejny klasyk z naszego winyla na wakacjach z Radiem Gra, Dusty Springfield, niezapomniane In Private.

Wakacje to także wspomnienia i zdjęcia, tak więc klikajcie. Ed Sheeran i jego fotografia w remiksie Felixa Jena w Radiu Gra. A teraz mamy także powrót do bardziej analogowej fotografii. Tak, tak. Teraz bardziej popularne stają się zdjęcia drukowane, a nawet takie od razu ze specjalnych aparatów, które wyrzucają zdjęcia. Wtedy liczy się spontaniczność i jakość raczej niż ilość. Wracamy do muzyki na wakacje. Mam dla was słoneczną nowość w Radiu Gra. To szwedzki projekt Jubel, wracają z historią o domu nad wodą, tak, tak, Ocean House, posłuchajcie teraz.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Słuchaj.

Lie a Lie. Jeden z największych hitów zespołu wideo. Oni wciąż aktywni, jeśli chodzi o koncerty, a ja wracam do imprezowej klasyki. Pewne piękne, słoneczne lato. Już nie będę tutaj mówił, który to był rok, żeby nikt nie poczuł się jakoś tak trochę starzej. Nie powiem, że staro, ale starzej, bardziej dojrzale. Przed wami pierwsza wersja I'm Blue od projektu Eiffel 65. Wtedy byli wielkimi gwiazdami. Ich popularność dotarła nawet do Stanów Zjednoczonych, a remix tego numeru robił nawet David Guetta, ale tutaj oryginał w radiu gra na wakacjach. Eiffel 65 i niebieskie ludziki. Yo.

0: słońca.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

By się trochę wyluzować i pogwizdać się także na problemy, na stresy. Whistle, Jax Jones i Callum Scott. Witajcie na wakacjach wieczorowo po 21:00. A jak wakacje, to także wspomnienia. Chociaż jest to hit, który słychać do dzisiaj także na rodzinnych imprezach. A ja jestem twym aniołem. No ten refren znają chyba wszyscy. A czy wiecie, jak nazywał się ten zespół? To Sumptuastic, ich kołysanka.

Jej największą miłością do dzisiaj jest muzyka country, a niektóre hity przyznała, wyszły jej przez przypadek. Tak było chyba również w tym przypadku. That Don't Impress Me Much, Shania Twain. Teraz dziewczyna, która nie robiła country, ale najlepsze przed nią, wchodzi za to bardziej w muzykę klubową i to nie jest jej pierwsza przygoda, to Jennifer Lopez. Przypomnę tylko jej największe imprezowe hity, na przykład Waiting for Tonight, do tego tańczył cały świat. I teraz Jennifer Lopez dla DJ-a Aloka z Brazylii, grając ten nowy hit Everything's Fine, tutaj wszystkim w radiu gra, zrobiłem taki eksperyment, czy rozpoznają dziewczynę po głosie i niektórzy nie wierzyli, że to jest Jennifer Lopez, ale to jest Jennifer Lopez i Alok, nasza nowość na wakacjach. Everything's Fine.

0: Ama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To jest.

Niech cały wiruje świat. Impreza oddziału zamkniętego. Można sobie pozwolić na więcej w wakacje. W szczególności, że dzisiaj jest jeszcze do północy dzień czekolady. Ja wiem, że późno, ale może taki mały skrawek tej takiej gorzkiej, bo gorzka to niby zdrowsza niż taka niegorzka. Teraz kolejny numer na wakacyjne uśmiechy. Mr. President to nie tylko Coco Jumbo i do przodu, ale także ten hicior teraz w radiu gra Happy People.

0: ulicy pełne słońca.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

0: Kobiety pełne słońca.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.